Daniel Tucker. Jego nową sikarką Rosanna Cash. Seven here, eight.